Ona mi pierwsza pokazała księżyc, pierwszy śnieg na świerkę i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nasta w lampce, lamentuje nad uchem pomoc. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma? Albo na jeziorze żachnym wiatr, albo falą może pochylić. Może twoje dłoń.

załamany, a my drzemy, myśli piękny zamiar. Jako rozwój nie tylko zapal, a zobaczcie, co z tego wyniknie. W świeczkach błyśnie drogiej twarzy nowe. Matka palec zniesie, wiatr zniesie. Matkę w ręce, w całym włosy, potem śniegu po uliczkach rosy, żeby błyskał się i żeby